ma me bisa wasɛm bi ɛyɛ hwan na de wo kra ne wokɔ akyɛ wo anaa ne wokae yare bi apoa wo na wonim sɛ woawu awie na no accident bi asiiɛ na wonim sɛ woawu awie nanso amena jesus